0: mawe.
1: Tegera, ege saifem gwetera asebire ngo byemerongo kyanda na nyene kino gutayisana nemo. Asebitune byagusine kingongo kire ange. Ege sa FM. Enkuba ya mwanyagetinge.